0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Devet i 9.2026. Vi slušate Radio Rojica.

jedan nula nula. Radio Rojca. Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.